Texas.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Thank you.

dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej.

Thank you.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Iborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem, dzień po dniu również. A skoro

Tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne. Natomiast w weekendy, poza powtórkami programu zmieniającego tygodnia, możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny. To będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pk.edu.pl. Postaram się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield, w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

0: I did.
1: A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej. A skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku transport i logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc. W przypadku Wydziału Architektury dodam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi, może w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki.

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Dość powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali między innymi o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obsa, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

W sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez Intech. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci Euroaccess. Euroaccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Uniwersytet Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenie na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą.
1: And I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego, a odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli Droga do Życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie, no i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda, termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle

Wy jesteś z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pk.edu.pl. Postaram się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania. No i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie. No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield, w Amsterdamie nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę, 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich, wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

0: did.
1: A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, a skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku transport i logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc, w przypadku Wydziału Architektury dodam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi, może w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki. One, two,

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Ktoś powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych, inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obsa, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez INTECH. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci EuroAccess. EuroAccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Universitat di Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenia na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą.
1: And I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego. A odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli droga do życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie. No i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

reputable.

Mamy trzeci tydzień sierpnia, wakacyjnego sierpnia, a jeżeli chodzi o informacje dodatkowe, to podpowiem, że słońce wschodzi o 5 z minutami, tak bliżej w pół do już w sumie, 6 zresztą, zachodzi tuż przed 20, w związku z tym dzień ma już około 14,5 godziny, no ale dalej jest jeszcze długo i ciepło oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestie świętowania, to imieniny obchodzą m.in. Jacek i Anita, ale także Ilona i Helena. Dodatkowo Bolesław, Juliusz i Ezechiel, a jeszcze dorzucę do tego Bernarda i Samuela oraz Joannę, Wiktorię i Franciszka. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzę jak najbardziej. Dodam jeszcze, że dodatkowo świętujemy w tym tygodniu m.in. Dzień Pozytywnie Zakręconych. To akurat nie powinno akurat budzić wątpliwości. Będzie dziś w tym tygodniu Światowy Dzień Fotografii. No, na wakacjach, moi drodzy, fotografia jak najbardziej się trafić może. Dzień Wyznawania Miłości, moi drodzy, to również będzie, ale równocześnie Światowy Dzień Optymisty i Międzynarodowy Dzień Seksu. Prawdę mówiąc, to ostatnie mogą ze sobą w danym dniu współgrać jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowo-imprezowe, no to moi drodzy, po pierwsze mogę Was zaprosić na 22, to jest sobota, na Łąkę na Wesołej przy ulicy Kopernika 19, bo tam akurat będzie Art Picnic 2026, czyli widowiska plenerowe, happeningi. Jednym słowem, coś, co ma tworzyć przestrzeń spotkań, inspiracji, no i dobrej zabawy przede wszystkim. Ci, którzy woleliby mocniejsze brzmienia i koncertowe klimaty, to podpowiem, że w przyszłą środę, w zasadzie środę 26 sierpnia, Eyeborn będzie koncertował w studiu o 18, natomiast w kwadracie również o 18 Soulfly. Jednym słowem, na pewno będzie czego posłuchać. A jeżeli chodzi o propozycje kinowe, to myślę, że wakacyjną propozycją będą Minionki i Straszydła, moi drodzy. Co prawda animacja, ale animacja dla wszystkich w wieku od lat 3 do lat 103, a nawet troszeczkę szerzej. Dodam jeszcze, że Minionki, których oczywiście znamy, są już gwiazdami Hollywoodu, są gwiazdami filmowymi, no a przy okazji straciły wszystko, bo uwolniły straszydła, ale można jeszcze dorzucić parę innych rzeczy, bo te straszydła to właśnie miała być ich nowa gwiazda, która, no, a w zasadzie nowe gwiazdy, które miały ugruntować pozycję Minionków, a że jak zwykle im troszeczkę nie wyszło, no to odkręcają sprawę. A Minionki i Straszydła do obejrzenia oczywiście w kinach zachęcam bardzo, bardzo, bo zabawne jest. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a ja przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, to my dla Was cały czas nadajemy, gramy, a można nas słuchać na okrągło całą dobę, godzina po godzinie, jednym słowem dzień po dniu również. A skoro tak, no to dorzucę, że programy poranne tuż po godzinie 9 startują, wieczorem o 20 lub 21 programy wieczorne, natomiast w weekendy poza powtórkami programów zmieniającego tygodnia możecie, to rano oczywiście, możecie liczyć na program informacyjny, to będzie o godzinie 17, a również w sobotę o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały no mocno, mocno zakurzone, w zasadzie odkurzone specjalnie dla Was z naszej przepasnej taśmoteki i archiwum. To oczywiście wszystko w ramach nowinek, a ja przypominam, że jakby co do czego, to zapraszam również do współpracy. Co prawda może nie jest to jeszcze dobry moment, ale przypominam, że we wrześniu już wchodzimy w normalny rytm, no powiedzmy roku akademickiego jeszcze nie, ale już prawie, co oznacza, że będziemy startowali z nową rekrutacją. Jeżeli jest ktoś, kto chciałby z nami współpracować, prowadzić programy, nauczyć się realizacji dźwięku, zapraszam serdecznie do współpracy z naszym radiem. A wystarczy wtedy napisać na nowinki@pkedu.pl, postaramy się odpisać i wszystko wyjaśnić. A ogólnie zapraszam do nowinek, zapraszam do słuchania, no i oczywiście pozdrawiam Was wakacyjnie bardzo, ale to bardzo serdecznie.
No i jeszcze jedna sprawa i to nad wyraz istotna, bo po pierwsze chciałbym podpowiedzieć, że będzie się sporo działo, a mianowicie informacje bieżące oczywiście, bo będzie oczywiście jak najbardziej wydarzenie no, dużej wagi gatunkowej, że tak to określę, bo w dniach 16-18 września odbędzie się 11. edycja konferencji Eurosteel 2026, która będzie wydarzeniem no, na wskroś światowym i europejskim. Dodam jeszcze, że poprzednie edycje odbywały się w Atenach, Pradze, Komrze, w Maastricht, Gracu, Budapeszcie i Neapolu, a także Kopenhadze i w Sheffield w Amsterdamie, nie wspominając. A to wszystko oczywiście na terenie Politechniki Krakowskiej, która jest współorganizatorem konferencji.

0: Mamy dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca i 166 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Jolanta i Wit, ale także Oliwia, Witold, Bernard, Angelina, Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisław, Germana, Placyda i Edburga. Solenizantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodatkowo dzisiaj obchodzimy Dzień Wiatru. Oj, wiało momentami, to muszę wam przyznać. Dodatkowo ogólnopolski dzień dogotera. Pieski oczywiście też szybko jak wiatr potrafią biegać, a poza tym Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Oni zdecydowanie wolniej się poruszają. A jeżeli chodzi o opcje koncertowe, to zapraszam was na jutro do Tauron Areny na Lost Generation Festival, a to wszystko rozpocznie się już o godzinie 12. Na początku oczywiście będzie cała masa atrakcji, bo będą gry, zabawy ludu polskiego, dodatkowo jeszcze CF98, która zapewni oczywiście wstawki muzyczne co jakiś czas. Jednym słowem, długo się będzie działo, ale wieczorem, moi drodzy, to już będzie naprawdę odlot. Od godziny 16 zaczyna się wejście, natomiast od 16.45 koncerty. Najpierw Lagwagon, później Hollywood Undyte, później Derasmus, Papa Roach i The Offspring na sam koniec od 22 do 23.30. Jednym słowem, moi drodzy, cała plejada gwiazd lat 90. i 2000. Myślę, że to jest coś, co na pewno wielu by chciało zaliczyć. Również ja niestety akurat nie zdążyłem nabyć biletu. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, proponuję wam wycieczkę do multikina i to w dodatku całkiem śpiewającą wycieczkę. Nie wiem, czy pamiętacie K-popowe Łowczynie Demonów. Taki film, trochę animacja, trochę, no powiedzmy, animacja w stylu mangi, ale niekoniecznie. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to film, który w kategoriach oscarowych w tym roku całkiem mocno zaistniał. Natomiast zapraszam was na ten film nie bez kozery, bo jutro o 17.50 możecie pójść na ten film, ale również sobie pośpiewać, bo będzie on połączony z karaoke. Jednym słowem, moi drodzy, przyjemne z pożytecznym, no chyba, że traficie akurat na osobę zbliżoną walorami głosowymi do mnie w pobliżu, no wtedy to karaoke może wam się troszeczkę nie spodobać. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to informacja no z dużej i ogólnie rzecz ujmując. Otóż mamy podpisane porozumienie, w ramach którego Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, ale także spółka Newag podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia zaawansowanego hubu naukowo-technologicznego, a celem porozumienia jest powołanie wspólnego podmiotu odpowiedzialnego za rozwój i komercjalizację technologii kwantowych w Polsce. A że jest to technika, no powiedzmy, przyszłościowa i technika, która umożliwia prowadzić naprawdę zaawansowane badania i obliczenia, jest to na pewno rzecz nad wyraz ciekawa. A ciekawostką jest to, że podpisały się pod tym trzy te najbardziej zaawansowane technologicznie uczelnie Krakowa. Jednym słowem, moi drodzy, będzie się działo. Oj, będzie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie polecam oczywiście wejście na stronę internetową www.nowinki.pl. Tam możecie nas słuchać. Wystarczy nacisnąć przycisk włącz radio i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o to, co musicie zrobić. Później to sprawa należy do nas, a my już gwarantujemy doskonałą muzykę, ciekawe informacje i formę spędzania czasu oczywiście. A skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jakby co, to jutro tuż po 9 startuje poranek, wieczorem o 21 Worek Buszy, na który oczywiście już w tej chwili zapraszam, natomiast dzisiaj, za chwilę, za momencik GPS
1: www.nowinki.pkedu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

0: się tutaj dzieje?
1: Tak?
0: Co tutaj robicie?
1: Tutaj bagno, co? My tego, miał kurde, co? To, tego.
0: No. Na chleb tak zarabiacie?
1: Tak jest, no.
0: Ciężka tu jest praca.
1: Tak jest, tak jest.
2: GPS!

0: S. Wprowadzamy w nowy tydzień.
1: Dzień dobry albo dobry wieczór, to w zależności czy jesteście przestawieni na godziny mundialowe. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, a wprowadzać was będą klasycznie
2: Albert Pusa
1: oraz Jakub Green. Realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr. Witamy was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie w tym piłkarskim okresie. Mam nadzieję, że pomiędzy teraz meczami jesteśmy w stanie zająć wam jeszcze, umilić wam tę najbliższą godzinę.
2: Tak jest, bo następny mecz zacznie się właśnie o godzinie 21, więc...
1: Belgia-Egipt.
2: Belgia-Egipt, tak jest.
1: Szybkie typowanko?
2: Myślę, że Belgia.
1: Z 3-0?
2: 2.
1: Okej.
2: 2-0. 2-0 dla Belgii z mojej strony, Kuba?
1: 3-0, no.
2: Okej. Przypominamy, że trwa GPS The Last Ride na antenie Radia Nowinki. Więc jeszcze mamy przed nami, no poza dzisiejszą oczywiście, jeszcze dwie audycje.
1: Tak, łącznie zostało z aktualną 3.
2: Dokładnie tak. Za chwilę o tym, co w Krakowie, a w zasadzie to nie w Krakowie, ale w regionie. Co, Kuba, z twojej strony dziś będzie?
1: Z mojej bardzo polskie tematy będą dzisiaj, tak powiem.
2: Okej, no... U mnie też w sumie dosyć polsko, będzie tylko jedna podróż w miejsce, które nasi słuchacze znają i kochają.
1: A teraz w takim razie zagramy sobie krótką piosenkę U2 i Pride in the Name of Love, a tak jak wspomniałeś przed momentem, za chwilkę Kraków.

0: Kuba zapowiedział, że Kraków, ale nie do końca, bo zostajemy w regionie faktycznie, ale nie będziemy mówić o tym, co się dzieje w Krakowie, ponieważ przenosimy się bardziej w stronę Wadowic, mianowicie do Babicy, właśnie, pod
1: jednej.
0: Królestwem Kremówek, tak, Babica sztuk 1, dokładnie, ponieważ tam wydano pozwolenie na budowę pierwszego w Polsce całorocznego krytego stoku narciarskiego.
1: No, nice.
0: Jest to na tyle ciekawe, że właśnie, tak jak powiedziałem, to ma być pierwsza taka inwestycja w naszym kraju i jedna z tak naprawdę niewielu na świecie. Mało tego, ma szansę być największym tego typu obiektem na świecie. Wacław Prorok, który jest pomysłodawcą i inwestorem tego przedsięwzięcia, generalnie na razie nie wiemy zbyt wiele, w sensie nie wiemy dokładnie, kto się zajmie tym projektem, kto będzie wykonawcą, nie wiemy, kiedy dojdzie to do skutku. Najpóźniej za kilka miesięcy wszystko ma być jasne,
1: to aczkolwiek... żaden z niego prorok.
0: Aczkolwiek, co wiemy do tej pory, że będzie to właśnie w Babicy pod Wadowicami, tak jak powiedziałem, Babica sztuk 1. Bo poza anteną sobie z Kubą żartowaliśmy, że w sumie to...
1: No bo
0: ja źle powiedziałem, bo powiedziałem Babice. Tak,
1: bo
0: powiedziałem
1: Babice też są chyba, nie? Gdzieś.
0: Tak, no, gdzieś są na pewno. Ale tak, oczywiście obiekt ma umożliwić miłośnikom sportów zimowych korzystanie z uroków jazdy na nartach i snowboardzie przez cały rok.
1: Powiedz, Chrzanowskim są Babice.
0: O, widzisz.
1: Też w Małopolsce.
0: O, widzisz. Kompleks ma mieć powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Jeszcze raz?
0: 27 tysięcy metrów kwadratowych. Pamiętaj, że to są metry kwadratowe,
1: brzmi,
0: więc...
1: Brzmi jak dużo.
0: Metr razy metr. I ma być przystosowany do obsługi nawet 2000 osób jednocześnie. A dla zmotoryzowanych przewidziano około 700 miejsc parkingowych. Wygląda to ciekawie. Ja osobiście nie należę do osób, które pasjonują się jazdą na nartach, ba, nie pamiętam, czy tak naprawdę kiedykolwiek na nartach jeździłem. Aczkolwiek samo to, że taki obiekt może powstać, jest bardzo ciekawe. Mało tego, że właśnie ma szansę być jednym z największych tego typu obiektów na świecie. Przy okazji będąc właśnie pierwszym w Polsce. Aż się prosi o Polska górą. Nie wiem, czy Piotrek ma to w zanadrzu.
2: Polska górą.
0: Oczywiście, zawsze, że ma. Niezawodny. No dobra, więc to tyle. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, a ktoś z was na pewno jest zainteresowany,
1: a
0: to będziecie mogli się wybrać.
1: A jestem w szoku, kiedyś. Że akurat w tym wypadku, jeżeli chodzi o ten akurat sport, to mam trochę większe doświadczenie od ciebie, bo jak miałem jakieś 10 lat, to biegałem na biegówkach.
0: Ja co najwyżej na sankach sobie pojeździłem.
1: Na jabłku było zjeżdżane.
0: Weathers w utworze Waste Me.

0: będzie lepiej.
1: Tak jak mówiłem, ja mam w tym tygodniu polskie tematy bardzo, a więc zostajemy w Polsce, a dokładniej w Żyrardowie. Będziemy się znajdować w tej historii, gdzie policja została wezwana do kradzieży. Czyli coś, co lubimy, o czym lubimy rozmawiać na antenie w takim
2: GPS-a. Co tym razem zajumano?
1: Przejdziemy do tego. Do tej kradzieży doszło w nocy 9 czerwca. Analiza monitoringu pozwoliła szybko ustalić podejrzanego, a jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 42-letniego mężczyznę. Co najbardziej kuriozalne, podczas zatrzymania miał przy sobie część skradzionego towaru. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży, za którą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. I teraz ja pytam ciebie, co ukradł?
2: 5 lat pozbawienia wolności, to można było się domyślić, że tak będzie.
1: Klasyka.
2: Podczas zatrzymania miał to przy sobie.
1: Tak.
2: Nie było tam podanej żadnej wartości, ani nic takiego.
1: Jeszcze jej nie podałem, ale mogę ci podać. Wartość oszacowana na 1070
2: zł. 1070
1: zł. Tak.
2: Co to może być?
1: A, bo nie pamiętasz.
2: 1070 zł.
1: Tak, 1070. Nie, to nie było. To był towar o wartości 1070 zł.
2: Okej. Czy to jest... Pogramy sobie trochę w ciepło-zimno. Czy to jest coś takiego kolekcjonerskiego, jak wcześniej gadaliśmy?
1: Zdecydowanie nie.
2: Na przykład,
1: chociaż
2: nie.
1: Kiedyś się to kolekcjonowało. Jeszcze tak z 6 lat temu.
2: Dobra, inaczej. Czy normalnym jest to, że jakby ktoś może to mieć po prostu przy sobie? W sensie, wiesz, na przykład jak ty masz cały czas przy sobie telefon. Czy to jest coś takiego? Czy to był
1: aż
2: telefon?
1: Tak nie.
2: Nie. Okay. No dobra, nie wiem. Poddaję się.
1: Otóż zostało skradzione 36 opakowań papieru toaletowego.
2: Przy sobie to miał.
1: Zawierających łącznie około 1800 rolek.
2: Przy sobie to miał.
1: Część skradzionego towaru.
2: A,
1: więc
2: dobra.
1: Nie wiemy jaką, więc mógł mieć dwie.
2: Okej.
1: Okay. Z tych 1800 rolek.
2: To może on po prostu miał przy sobie jedno opakowanie sprzedawane na lewo. Może on po prostu jest takim papierotoaletowym Robin Hoodem. Papierowo-toaletowym, o, to jest lepsze słowo. Robin Hoodem i po prostu przez jakiegoś WhatsAppa czy coś umawiał się z ludźmi, że im sprzeda po taniości kradziony papier toaletowy i po prostu akurat szedł do klienta i akurat go złapano.
1: Albo jest lokalny.
2: Ale jak to zidentyfikowano w ogóle, że to akurat ten papier został skradziony?
1: Bo on został po prostu był na palecie przed marketem i gość stamtąd to zawinął.
2: No i to pewnie jakiś monitoring to widział.
1: Tak, no na podstawie monitoringu gościa znaleziono.
2: Okej.
1: Okay. No, także no nie kradnijcie papieru, proste. Bo
2: przesrane.
1: Bo trochę tak. Gubiona sprawa. No, ty mówiłeś, że ty szedłeś bardziej w jakiegoś takiego papierowo-toaletowego dealera, czy coś takiego. Ja raczej widzę, że gość powinien być jakimś Don Kibelone, czy jakoś coś
2: te strony.
1: Kibleone.
2: No. Wiesz, no niby Antony taki, Soprano działał w branży...
1: Że taki, wiesz, papierowo-toaletowy mafiozo, nie?
2: No to jest trochę taki przemysł mafijny w sumie, jak tak o tym pomyślisz.
1: Tylko zamiast białym proszkiem, to handlujesz białymi rolkami.
2: Przynajmniej kolor się zgadza.
1: Disturbed, Stronger on Your Own.

0: To teraz trochę o trendach.
1: O!
0: Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak to Amerykanie odkryli rosół i kompot i nadali swoje własne nazwy. Tak tym razem jednak zostaniemy w Polsce i tym, co w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na TikToku, stało się popularne.
1: Na schabowego znalazłem w internecie jeszcze pork pancake.
0: Pork pancake. Wow. No dobra. Zbieranie plastikowych butelek. Całkiem proste, nie?
1: No.
0: Wiadomo, z czym to się je, wiadomo, o co chodzi. Chodzi oczywiście o polowanie na butelki kaucyjne i potem masowe zwracanie je do butelkomatów. To stało się modą, trendem w zasadzie, na właśnie TikToku. I jest bardzo dużo materiałów, gdzie młodzi Polacy po prostu zbierają butelki, po czym je zwracają do butelkomatów i następnie chwalą się, ile udało im się uzbierać.
1: Chcesz mi powiedzieć, że polscy żule od lat byli trendseterami?
0: Influencerami.
1: Wow.
0: Bez telefonów po prostu. Właśnie chciałem to sobie zostawić na puentę, ale jako, że już o tym powiedziałeś, to kontynuuję, że teraz, jeżeli widzimy kogoś na ulicy, kto grzebie po śmietnikach, to niekoniecznie musi być osoba w kryzysie bezdomności na przykład, tylko może być to po prostu influencer. Więc tym bardziej nie będę się dziwił osobom, które takim osobom, takim ludziom niekoniecznie będą chcieli dawać pieniądze.
1: Znaczy, wiesz,
0: influencerowi tym bardziej bym
1: nie dał. Wiesz, to łatwo rozpoznać, jeżeli ma w ręku iPhone'a albo kamerę, to znaczy, że influencer.
0: Tak jest. Zwłaszcza jeśli mówi do tego telefonu bądź kamery w bardzo specyficzny sposób.
1: Kochani, znalazłem już dzisiaj 4 butelki, więc mam 2 złote.
0: Właśnie zebrałem tyle butelek i idę właśnie do Lidla, do butelkomatu je wszystkie oddać i zaraz zobaczymy, ile z tego się uzbierał. I właśnie jeden z takich polskich influencerów, polskich TikTokerów chwalił się tym, że zarobił na tym ponad 600 zł. No ale jak to w trendach bywa, są też tego przeciwnicy. I wyobraź sobie, że poza tymi, no w zasadzie grzecznymi ludźmi, którzy tak naprawdę poniekąd promują, powiedzmy, zbieranie tych plastikowych butelek, no bo poniekąd jest to też zbieranie gdzieś tam śmieci, zwłaszcza jeśli chodzi o chodzenie na przykład właśnie obok Tauron Areny po jakimś większym koncercie, a Bring Me The Horizon ostatnio grało, więc można było tam znaleźć dużo faktycznie plastikowych butelek, które nadały się do takiego butelkomatu. Były to butelki zwrotne.
1: Mhm.
0: Wyobraź sobie, że znaleźli się ludzie, którzy są przeciwnikami tego trendu. Nawet nie chodzi o sam ten pomysł butelek kaucyjnych.
1: Ja się zastanawiam, czego tu być przeciwnikiem. Musisz mnie
0: dokładnie
1: oświecić.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią.
1: Myślałem, że będziesz mieć jakieś wytłumaczenie.
0: Nie wiem, dlaczego oni to robią, ale no cóż, oni po prostu albo niszczą te butelki w taki sposób, żeby butelkomaty ich nie przyjmowały, albo przed wyrzuceniem butelki do śmieci w jakiś sposób po prostu usuwają z nich kod kreskowy. Wycinają go, zamalowują go, przepalają, cokolwiek. Byleby po prostu kod kreskowy nie zczytał, by butelkomat nie zczytał kodu kreskowego. Więc mamy ciekawe 2 spektra, jak to wszystko, co się dzieje popularne, ma swoich zwolenników i swoich przeciwników. Ja jestem temu, szczerze mówiąc, kompletnie obojętny, aczkolwiek bliżej mi raczej do pochwalenia tych pierwszych. W sensie tych, którzy zbierają te butelki.
1: Tak, ja też byłbym tego bliżej, no bo jednak robi się czyściej.
0: Pozdrawiam serdecznie moją siostrę, która krzywo na mnie spojrzała, jak wywaliłem butelkę, przepraszam, puszkę po Red Bullu do śmieci. To kompletny odruch był. Julia Rocka, głupia.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Internetów podpalił, to na pewno. No. Każdy z nas był, przynajmniej raz jestem przekonany, w hotelu, w którym był szwedzki stół.
4: Tak jest, ja byłem.
3: Też byłem. Byłeś? Był.
4: A nawet jeśli nie w hotelu, to na przykład na jakimś weselu nawet, czy coś.
3: Tak, ale chodzi mi konkretnie o hotele, bo hotel w Krynicy Morskiej znalazł się w centrum dość zajadłej internetowej dyskusji, bym rzekł, bo wprowadził opłatę za wynoszenie jedzenia ze śniadaniowego bufetu.
4: O, ale dlaczego?
3: Bo...
4: Okej, jestem w stanie się domyślić. Chodzi pewnie o pozostawione naczynia gdzieś tam po pokojach hotelu. Nie, nie o to chodzi?
3: Po prostu jakby, inaczej, przeczytam tabliczkę, która tam się znalazła.
4: Dobra.
3: Szanowni Państwo, śniadanie serwowane jest w formie bufetu szwedzkiego, co oznacza, że możesz jeść ile chcesz, ale nie możesz wynieść. Przygotowanie przez Państwa posiłków na wynos traktowane będzie jako suchy prowiant w odpłatności 80 zł za osobę.
4: Wow! Ale dlaczego?
3: Kierownictwo generalnie tego obiektu tłumaczy, że decyzja ma ograniczyć praktykę przygotowywania przez gości prowiantu na cały dzień z produktów przeznaczonych do spożycia na miejscu.
4: Aha, okej, dobra, czyli po prostu żeby ludzie traktowali śniadanie jako... No jak, jeśli na, tak jak mówisz, na szwedzkim stole można jeść ile się chce, że właśnie
3: tak, no
4: jeszcze
3: bo to jest
4: takie kolację sobie zostawić.
3: Bo to jest raczej takie typowe polactwo.
4: Polskie. Tak jest, tak
3: że,
4: jest.
3: Znaczy inaczej. Ja jeszcze rozumiem, jeżeli to miało być takie, wiesz, że ktoś sobie robi 15 kanapek i 10 kiełbasek sobie wyniesie, no to jeszcze okej, okay, dobra, to może mieć sens, nie? Ale jeżeli na przykład zrobi sobie małą kanapeczkę na później i to wyniesie, no to bądźmy szczerzy.
4: No to już tak.
3: Jakby ja bym to skalował chyba, że jak ktoś sobie wyniesie kanapkę na jakieś drugie śniadanie, takie małe, coś tamtego, bo nie wiem, bo teraz, nie wiem, brzuch boli, nie możesz zjeść teraz, a później już będzie zamknięte cokolwiek.
4: Ale powiem ci, że ja nawet bym nie pomyślał o tym, żeby sobie w takim miejscu wziąć jedzenie na później z takiego stołu.
3: Mi się czasem zdarzało, rzeczywiście, będąc w takich miejscach, robiąc sobie, ale to rzeczywiście coś takiego małego, żeby coś sobie przekąsić w okresie doobiadowym, bo wiadomo, jak jesteśmy, no to albo jemy obiad w hotelu, no mamy pełne wyżywienie, albo jemy gdzieś na mieście, no to rzeczywiście jakąś taką małą kanapkę, żeby coś tam ewentualnie mieć, nie?
4: Okej. Okay.
3: Ale nie wynosiłem drugiego i trzeciego śniadania, nie? Jak umówmy się.
4: No także pamiętajcie, że te wszystkie jakieś, na przykład, nie wiem, mydełka, czy coś, które dostajecie podczas pobytu hotelowego, to generalnie są dla was, to branie ich to nie jest kradzież.
3: Tak, ja to wynoszę.
4: Ale no w tym wypadku no jestem w stanie trochę zrozumieć mimo wszystko ten zabieg. Co prawda może nie do takiej skali, jak to ująłeś, że aż 80 zł za wzięcie sobie kanapeczki na później, no bo bez przesady. Ale wiem, o co chodzi.
3: No generalnie no, nie dziwią podzielone reakcje, nie? No,
4: tak jest.
3: Część komentujących poparła hotel, wskazując na rosnące koszty prowadzenia działalności. Inni zaś uznali nowe zasady za zbyt restrykcyjne wobec klientów.
4: No z tą restrykcyjnością trochę bym się zgodził.
3: I
4: to
3: z tą
4: ma sens.
3: Kwotą bym się nie zgodził.
4: Właśnie.
3: Przede wszystkim.
4: To ma sens, ale do pewnego
3: pułapu. W sensie ta kwota z jednej strony jest straszna, strasznie wysoka, tak bym powiedział, a z drugiej
4: działa,
3: bo odstrasza
4: tak
3: chyba,
4: jest,
3: nie?
4: Tak jest. Po to są kary, żeby odstraszać.
3: Chyba, że ktoś lubi żyć w ciągłej adrenalinie, to wtedy wynosi po kieszeniach i ma nadzieję, że go nie złapią.
4: Tak, to są te same harlekiny, które jeżdżą komunikacją bez biletów.
3: Przeczytaj to, bo to chyba twoje, tak? A ja
4: nie, to nie moje.
3: To nie twoje? O Jezu, to ja nie wiem.
4: Felix Jane Hyde...
3: I Alex Iono?
4: Alex Iono, Hot to Touch.
3: Gramy.

0: No, to jesteśmy z powrotem i Włochy teraz mamy.
1: Mamma mia.
0: To jest właśnie to miejsce, do którego się udamy, tak jak zapowiadałem na początku. Miejsce, które znamy, kochamy. No dobra, kto kocha, ten kocha. Co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: No, co ciekawego tym razem? No, daj mi, bo ja uwielbiam.
0: Uwaga, bo Włosi, w zasadzie jedna z włoskich plaż, wprowadziło pewien zakaz. I to nie jest zakaz dla wszystkich, tylko dla osób od 10 do 65 lat. Jak myślisz? Plaża. No tam to ograniczenie wiekowe akurat nie jest żadną wskazówką. Ale
1: zakaz
0: czego można by było zakazać?
1: Pieluch.
0: Nie.
1: No bo poniżej 10 to jakby ma sens.
0: Okej. Uwaga. Bo władze miejscowości Villa Simus na Sardynii wprowadziły bardzo kontrowersyjne przepisy na plaży Punta Molentis.
1: Okej.
0: A tym przepisem jest zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat. Wprowadzono całkowity zakaz posiadania parasoli dla osób w wieku od 10 do 65 lat.
1: No właśnie, bo ja ciekawostkę miałem, że dla tych, którzy nie mówią po hiszpańsku, jest różnica pomiędzy słowem parasol i paraguas. No
0: tak
1: bo parasol, jak sol, to jest przed słońcem i paraguas, jak aguas, przed wodą. Są dwa różne parasole.
0: Haha. Ha. I see what you did there. Ale nie jesteśmy w Hiszpanii, jesteśmy we Włoszech. Władze Villa Simus twierdzą, że to wszystko dla bezpieczeństwa, bo generalnie w zeszłorocznym sezonie był pewien pożar właśnie na tej plaży wywołany przez podpalaczy, a podpalane były właśnie jakieś parasole i tego typu rzeczy. No i w związku z tym wprowadzono zakaz używania parasoli, altan, namiotów i jakichkolwiek innych sposobów ochrony przed słońcem. Więc okay. Totalnie nic. Więc jeśli planujecie się tam wybrać, wyposażcie się po prostu w jakiegoś dobrego SPF-a.
1: Mało tego,
0: jeżeli się nie będziecie trzymać tego zakazu, no to też jest opłata w wysokości 10 euro za samo wejście, w ogóle sobie wyobraź. Moment, jakie tutaj...
1: Ale
0: nie mam informacji, jaka
1: czekaj,
0: będzie kara, przepraszam.
1: Ale czekaj, płacę 10 euro, wchodzę i wchodzę z parasolem i wtedy mogę?
0: Nie, to przepraszam, to jest mój błąd. Nie mam tutaj podane, ile potencjalnie kosztowałby taki, nie wiem, mandat, taka kara, ale generalnie no to samo wejście na plażę teraz też kosztuje 10 euro.
1: A wyobraź sobie, gdyby w takiej ustce albo w koło brzegu nagle na plaży zabroniono parawanów.
0: Wow, no
1: co to
0: jest...
1: by się zrobił za jazgot?
0: Tak jest. Polski odpowiednik, plażowy polski odpowiednik amerykańskich Turf Warsów by zniknął. Bo w sumie trochę takie zajmowanie terenu trochę
1: no
0: by było w sumie. No, w każdym razie dosyć niecodzienny przepis. No i cóż. To tyle po prostu. Oni mieli parasole, już ich nie mają, a u nas parawany dalej są. Ciekawe, czy to się zmieni.
1: W teorii powinniśmy teraz zagrać parawany tango, ale tego nie zrobimy.
0: Ale zagramy Walk on the Earth w utworze Knock 'em Down.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
2: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
2: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
3: Słuchacie audycji GPS.

0: Tak jak wspominałem, mam polskie tematy, ale nie do końca zawsze, jak się okazuje, o Polsce, ale tym razem o Polaku. To jest temat, o którym mogliście słyszeć, bo był dość głośny w zeszłym tygodniu, ale i tak stwierdziłem, że o nim pogadam, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał, bo 39-letni pan Dawid Schulz, Polak, od lat mieszkający w Wielkiej Brytanii, wygrał w internetowej loterii luksusowy dom wart około 1,8 miliona funtów, samochód terenowy oraz 25 tysięcy funtów w gotówce. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i co się robi z taką wygraną? No się zostaje i się korzysta, prawda?
1: Chyba, że. Ja znam tę historię, przyznam ci się, bo jak szukałem tematów, to się nad tym zastanawiałem, ale stwierdziłem, że poszukam dalej.
0: Tak, otóż nie tym razem. Mężczyzna, który pracował wcześniej jako konduktor i maszynista kolejowy, przyznał, że mimo ogromnej wygranej nie zamierza jednak budować nowego życia na Wyspach. Jego celem jest sprzedaż nieruchomości i powrót do Polski wraz z rodziną. Jak podkreśla, od dawna marzył o powrocie do ojczyzny, a wygrana daje mu finansową niezależność i możliwość rozpoczęcia nowego etapu życia bez obaw o przyszłość.
1: Tak, bo z tego co pamiętam, w tej loterii, czy jakkolwiek to można nazwać, wydaje mi się, że to była chyba loteria, bądź jakiś konkurs, jak zwał, tak zwał, to zwycięzca miał dwie opcje. Właśnie dostawał ten samochód i nieruchomość lub nieco mniejszy, ale jednak ekwiwalent pieniężny. I właśnie chyba na te opcje nasz Polak się zdecydował, jeśli dobrze pamiętam.
0: Warto zaznaczyć, że w tym momencie 2 miliony funtów to jest równowartość niecałych 10 milionów złotych.
1: No więc można sobie życie ułożyć, co?
0: No i ja bym sobie na nowo ułożył za 10 tysięcy, a dopiero miliony.
1: No widzisz, jakby apetyt rośnie w miarę jedzenia, można by było powiedzieć.
0: No jak ładny trochę jestem.
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
0: No, to prawda.
1: W sumie to lepsze nawet.
0: Oliver Tree i Robin Schulz.
1: Schulz utworzy swoją drogą.
0: No właśnie, w utworze Missiu. To takie memorandum trochę dla pana Olivera Tree, którego nie ma już z nami.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o obecnych trendach, prawda? O ogromadzeniu butelek i masowym zwracaniu ich do butelkomatów.
0: No.
2: A teraz porozmawiamy sobie o nieco starszym, w zasadzie to dużo starszym trendzie, który można by było nawet podpiąć już pod tak zwanego martwego mema.
0: Mumifikację.
2: Co?
0: Nie wiem, trend dawno był, je robili tak.
2: Dobra. Wracamy do tematu i to jest przy okazji sprawa, która zahacza o tematykę kierowców. Jak słyszysz o jakichś trendach z przeszłości i kierowcach, zwłaszcza tych źle parkujących, to przypomina się jedna rzecz.
0: Karniaczek.
2: Karniaczek, mm-hmm. Dokładnie. Czyli pewien organ, prawda, naklejka, taka paróweczka, prawda. Generalnie jak ktoś słabo zaparkował, to mu się nalepiało takiego. I generalnie, uwaga, okazuje się, że ktoś jeszcze tak robi.
0: Taki karny kaktus.
2: Kiedyś ludzie naklejali na samochody te naklejki, teraz wystarczy, że wyślą nagranie do StopHama. Ale, uwaga, w Płocku pewien mężczyzna, 52-letni, właśnie cały czas taką praktykę uskuteczniał. I nie uszło mu to na sucho, ponieważ okazało się, że mężczyzna odpowie przed sądem i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Jak myślisz, za co? Pierwsza myśl? Co, jakiś wandalizm?
0: Za wandalizm, za niszczenie mienia.
2: Bliżej tego drugiego, ponieważ pewien właściciel samochodu właśnie w Płocku dostał taką naklejeczkę i po oderwaniu takiej naklejki zostały trwałe uszkodzenia lakieru.
0: Mhm.
2: A to nie jest tania sprawa. Poszkodowany oszacował straty na blisko 5,5 tysiąca złotych.
0: O, wow.
2: Mała, drobna wręcz usterka lakieru. I ja nie mówię tego ze zdziwieniem, bo ja wiem, jak to działa. Praca lakiernika jest cholernie droga, ja przepraszam za wyrażenie, ale malowanie jednego elementu potrafi zahaczać o koszt 1000 złotych.
0: Na czym to nakleił? Na Porsche?
2: Nie wiem, co tam było, może też jakiś drogi lakier. Nieważne. W każdym razie, bo tam były dwie naklejki swoją drogą, jeśli dobrze czytam, to tam były właśnie dwie naklejki. Sprawa została zgłoszona na policję, mężczyzna został zidentyfikowany, usłyszał zarzut uszkodzenia mienia

0: No i przyznał się do winy. Tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość. Więc kolejny element polskości mamy zachowany. Jak ja przekazano w komunikacie, funkcjonariusze znaleźli w samochodzie mężczyzny 18 podobnych naklejek, co może wskazywać, że planował podobne działania wobec innych osób.
1: Seryjny naklejkowicz.
0: Seryjny naklejkowicz.
1: A ja mam pytanie. Czy ten, co tak źle zaparkował, to też został karany za złe parkowanie, tak przy okazji?
0: To jest dobre pytanie, bo wiesz...
1: Czy tak po prostu mu to uszło płazem?
0: Właściciel samochodu przynajmniej miał dowód, a jak przeparkował, to dowodu na jego złe parkowanie już nie było.
1: No ale nie, no jak znaleziono tego naklejkowicza, to pewnie po jakimś monitoringu. No to ten monitoring też musiał pokazywać, że samochód był zaparkowany źle.
0: Być może, ale o tym nam nie wiadomo. No jakby nie patrzeć mandaty za... Gdybyśmy w GPS-ie rozmawiali o mandatach za złe parkowanie albo coś, to by było niesamowicie nudne.
1: To prawda.
0: A to jest jednak ciekawsze. No w każdym razie będziemy się już z wami tym akcentem żegnać, bo to był ostatni temat na dziś. A już się rozpoczął mecz Belgia-Egipt. Jak na razie pewnie 0-0, bo 10 minut minęło po 21. Kuba na razie to sprawdzi, a ja się z wami będę żegnał w tym czasie. Kuba, uwaga, chyba, że już jest. Już mamy wynik, jest 0-0, więc teraz już z czystym sumieniem możemy się z wami żegnać i odesłać was, jeżeli interesuje was to, co się dzieje na tegorocznym mundialu, na tej edycji bardzo amerykańskiej. No to lećcie oglądać. My się z wami żegnamy i życzymy miłego tygodnia, a w nowy tydzień wprowadzali was
1: Jakub Green
0: oraz Albert Pusa, realizowani przez niezastąpionego Słowika Piotra. Dobranoc.
1: Cześć, cześć.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku, od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie pro pana w kinie. Ale rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była